mon kimote. Garicho mi kimote. Asabe, henga simina wantwara mo asimote. Wantwara mo asimote. Wantwara mo asimote. Wantwara mo kimote. Kimote. Kimote. Asabe gaje ne bazi. Kimote. Kimote. Kimote. Kimote. Ah, Kimote. Ah, asabe gaje ne bazi.